0: wote no a na tobi anaya
1: MTN
2: worship aye kwanya kristo ni ufa so express o hochire nyankopon na person ni osoro edin kita ho pa ntie ba bia nshira live worship osofo jeremiah sofo joshua kasvosa ena mekan tio ochina bi obeda mase worship aye kwanya kristo ni ufa so express o hochire nyankopon na person ni osoro edin kita ho pa ntie ba bia nshira live worship osofo jeremiah sofo joshua kasvosa ena mekan tio ochina bi.